0: streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Fajn.

0: Hity ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
2: Next generation.